vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Posloucháš Club Zone na Fajn.